V aplikácii Klapkárt kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a Koty cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.